0: Kiedy chcemy tam obejrzeć, bajmy do mapy sobie to tylko. No, nie dole. A feta gołata, Saudi, bakum na sylino, uza, bakim wypisano.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.